toj meni dragoj drvenoj bajti prešli su naši najlepši cajti. Pak se snočka tu hižicu senjal, šćera za denes,

toj meni dragoj drvenoj bajti prešli su naši najlepši cajti. Pak sam si snočka tu hižicu senjal, ščera sa denes,